To jest Polskie Granie w Radiu Szum. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szum. I zapraszamy na to granie.

Dzień dobry wieczór, witam serdecznie w kolejny czwartek i kolejny czwartkowy wieczór. Polskie granie w Radio Szmu, muzyka po polsku, polskie zespoły, znaczy inaczej, powiedzmy to tak, polskie zespoły, polska muzyka, czasem nie po polsku. O, właśnie, fajnie to brzmi, podoba mi się ta regułka. 99,8 Hz. To nasza częstotliwość radiowa, także w Aberdeen i okolicy nas możecie słuchać na tej częstotliwości. Natomiast jeżeli mieszkacie gdzieś dalej, a chcecie nas słuchać, zapraszam na www.szmu.org.uk, przy czym szmu pisane jest S-H-M-U i tam macie zakładkę Listen i możecie nas słuchać na żywo. Pamiętajcie tylko, że te czasy, które za chwilę podam, są oczywiście czasami brytyjskimi, czyli no ta zerówka tak zwana, czyli czwartek o 19 premiera, w sobotę rano powtórka o godzinie 8 i w niedzielę wieczorem druga powtórka o godzinie 21. Także jest jak nas posłuchać. Dobra, co dzisiaj? Dzisiaj, tak jak chyba zapowiadałem w zeszłym tygodniu, nie pamiętam tak szczerze, mamy taką mini relację z festiwalu Ze Wsie Budzi. Ze Wsie Budzi to jest takie fajne, po prostu taki fajny festiwal w Bieszczadach. W tym roku wcisnej był, tak na świeżutko, bo to był w ostatni właśnie weekend. Trzy dni porządnej, mocnej muzyki, dobrej muzyki. No tak, ja tak robiłem przegląd tego, co po prostu te zespoły śpiewają i dużo fajnych rzeczy nie mogę niestety puścić tu w radiu dla was, no ze względu na to, że wiele zespołów tam używa troszeczkę niecenzuralnych słów, a te niestety przed godziną 21 są no niedozwolone tutaj w radiu. Dlatego, no sorry, ale starałem się wybrać po prostu piosenki takie troszeczkę łagodniejsze. Skankan, to jest zespół, który słyszeliśmy przed chwilą i ten zespół otworzył drugi dzień festiwalu, to znaczy 27 to była sobota, bodajże tak, dużą scenę i chłopaki śmiali ze sceny, żartowali, że po raz pierwszy publiki nie musieli rozgrzewać, a to dlatego, że tam jest tak gorąco. Słuchajcie, wy się cieszcie, że mieszkacie w Szkocji i cieszcie się, że tutaj lato jest typowo szkockiej, że po prostu pogodę mamy taką, jaką mamy, czyli w weekend było fajnie, słonecznie. O tym za chwilę. Natomiast cała reszta to, no nie wiem jak to określić. Zresztą określcie sobie sami. Tak. Trochę mi się język zaplątał, za to przepraszam. Gramy w takim razie dalej, bo nie będę za dużo, bo za dużo chyba gderam, nie? Kołysanka dla Dareczka to jest kolejna piosenka właśnie zespołu Skankan.

Kołysanka dla Dareczka, no właśnie tak brzmiała. No powiem wam, że Skankan to jest jeden z tych zespołów, które chyba spokojniej tam grały. Właśnie spokojniejsze kawałki. No i co? No i nic. No. Dodam wam jeszcze jedną rzecz, że na tym festiwalu właśnie w drugi dzień była para, która wzięła ślub. Ciekawy festiwal, prawda? No. Także, a inny zespół nazywa się WHE. Oni, żeby nie musieć wychodzić na scenę, to oni zaczęli po prostu od bisów. Czyli najpierw były bisy, a potem normalne piosenki. No ciekawie, ciekawie, prawda? No to bardzo dziwny, zakręcony festiwal, no i może dlatego ja go lubię. Mam nadzieję, że kiedyś będę na tym festiwalu. No dobra, a tak na razie to niestety muszę tylko z relacji. Stado muszek, to jest następna piosenka. I jeszcze raz Skankan.

No i tak fajnie właśnie grali skankan, albo skankani, no nie wiem. Można to chyba odmienić po polsku, prawda? Kolejny kawałek, który mam dla was przygotowany, to jest tym razem z pierwszego dnia i uwaga, z małej sceny. Na małej scenie w pierwszy dzień wystąpił, no właściwie zakończył tą całą falę koncertową zespół Populares. I wiecie co, muszę zerknąć po prostu w notatki i co wiem o tym zespole. Znaczy ja powiem wam tak, ja nie wiem. Po prostu wam przeczytam. To jest polski zespół grający energetycznego rocka i punk rocka pochodzący z Katowic. Grupa zadebiutowała singlem, wiecie co? Później wam powiem jakim, bo akurat tą piosenkę mam przygotowaną jako ostatnią. A teraz wam zagram kawałek Jeden z nas, czyli Populares Jeden z nas. I przypominam wszystkim, że dzisiaj gramy muzykę zespołów, wybraną oczywiście przeze mnie, zespołów, które grały na festiwalu Zew się budzi. A więc wracamy do muzyki Populares i Jeden z nas.

A Szpocherzen, to takie trochę życiowe piosenki, prawda, tego popularysa, tak to wygląda. No i właśnie, i mam dla was trzecią piosenkę. To jest właśnie Nie z tej ziemi, to jest singiel, którym debiutowała ta grupa. A w ogóle grupa jest bardzo młoda, bo chłopaki rozpoczęli granie w 2023 roku. Jest ich piątka, jest Aleks na wokalu, Rafał na gitarze, Seba na basie, Radzio na klawiszach i Jacko na bębnach. No i grają, tak jak mówiłem, po prostu rocka. Takiego popularnego. No i z drugiej strony, no prawie moje ziomale, bo blisko, blisko. Katowice i Bielsko, to raptem 50 kilometrów między nimi. Dobra, no to trzeci kawałek, a pierwszy singiel tego zespołu, Nie z tej ziemi. I grają dla was popularyzm.

No nie z tej ziemi. No i rzeczywiście, powiem wam, że kawałek jest bardzo ciekawy, bo część solówkowa, jaka jest z reguły przeznaczona na wariacje albo wariancje, w zależności jak to lubi to nazywać, na gitarze solowej, tutaj rozpoczęły się basem. Do tego doszły klawisze, no i udzielał się bardzo fajnie perkusista też. Także, no, właściwie to nie była solówka, to było trio i brzmiało, powiem wam, całkiem fajnie. Dobra, przechodzimy do następnego wykonawcy. Przypominam, cały czas gramy dzisiaj wybrane przeze mnie piosenki zespołów, które wystąpiły na festiwalu Zew się budzi w Cisnej. To jest w Bieszczadach. W ogóle Zew się budzi jest co roku w innej miejscowości, ale koniecznie w Bieszczadach. Było w Lesku, pamiętamy, Lesko stało się popularne, no, ze względu na to, że no, politycy się wygłupili i zamknęli tam szpital, także, znaczy prawie zamknęli szpital, a na pewno zamknęli niektóre oddziały. No, ale my znamy akurat Lesko z innego, z tej dobrej strony i właśnie ze strony festiwalu. No, następny wykonawca to Zenek Grabowski, o nim troszeczkę za chwilę, a piosenka pochodzi z płyty Rezyliencja 2 i nosi tytuł Sztuczna Inteligencja, więc posłuchajmy.

No tak. Tak, to jest właśnie Zenek Grabowski, a wcześniej, jeżeli kojarzycie, to może kojarzycie, może nie, ale Kabanos czy Zenek Kupatasa, to właśnie ta sama osoba. A teraz zacytuję, bo lepiej, ja bym tego lepiej nie powiedział nawet. Dziennikarza i cytat pochodzi z Interii, portalu oczywiście, i z artykułów ze Wsie Budzi Dzień Drugi i tak dalej, i tak dalej. Dobra, cytuję. Żaden szanujący się artysta nie zaczyna koncertu od coveru, ale na szczęście nie jestem szanującym się artystą, powiedział Zenek Grabowski. I na początek zagrał Dzieci wybiegły, elektryczny gitar. Na szufladzie, która poleciała jako druga, Zenek był już w publiczności, żeby pośpiewać razem z nią. Aż się mi przypomniało, że ze 3 lata temu pokonywał zewową fosę w Puław, bo była zalana bieszczadzkim deszczem. I dobra, a tak naprawdę to nie było tak, ale było okrutne błoto, a Zenek biegał po nim w skarpetkach. Usłyszeliśmy oczywiście klasyki jak Buraki, Klocki, Dzieciak, Czołg, Słoneczko, a ten ostatni prawdopodobnie dla wszystkich, którzy narzekają na line-upy festiwali. Zawsze niezależnie od tego, co się w tym line-upie znajdzie. Dobra, to był cytat po prostu, troszeczkę określający Zenka, bo wiecie co, chciałbym to zobaczyć, jak gość biega w skarpetkach po błocie, jak wpada w publiczność i jak śpiewa razem z nią. No nie, no gość musi być niesamowity. Poszukam więcej, może uda mi się znaleźć, jeżeli będą to piosenki cenzuralne, bo tak jak mówię, dużo piosenek przesłuchałem z tego festiwalu, znaczy inaczej, zespołów, które grały na tym festiwalu, i problem polegał tylko na tym, że jest trochę po prostu słów niecenzuralnych i dlatego musiałem wybrać to, co wybrałem. Gramy dalej. Zenek, oczywiście Grabowski, Zenek Kupatas albo Kabanos. Wybierzcie, co wolicie. I piosenka nawiązująca do zeszłotygodniowej audycji. Jest to piosenka o tytule Wakacje.

0: tak, no ciekawie, nie? To tak jakby on śpiewał o szkockiej, to o szkockim lecie, nie? Wakacje z deszczem i tak dalej. Tak to wygląda w Szkocji, chociaż ostatnio podobno klimat się zmienia. Jest cieplej, jest słoneczniej. Ja się nawet w niedzielę opaliłem. No właśnie, bo wam nie powiedziałem, bo wspominałem wam, że zeszłym razem, że w niedzielę będzie fajne, będą dwa fajne show, jeżeli chodzi o samochody, stare samochody, nowe samochody, super samochody i tak dalej. Jedno było w Stonehaven, tam niestety nie byłem, to nie wiem co było, ale byłem w Old Deer. Wow, powiem wam, warto było. No co? Było łażenia na około 5 godzin i przez te 5 godzin łaziliśmy pomiędzy samochodami z moim synem i robiliśmy fotki, rozmawialiśmy z ludźmi. Była tam moja ulubiona właśnie marka, w ogóle ulubiony samochodzik i to w trzech różnych wersjach, tych wszystkich co lubię. To Opel Manta, oczywiście z właścicielami porozmawiałem. Był tam też przepiękny Datsunik 240Z, kolejna moja miłość. Zresztą za niedługo pewnie uda mi się dokończyć model 3D, a potem wydrukować go, tego Datsuna właśnie, bo brakowało mi tylko wnętrza, a to właściciel pozwolił mi całkiem fajnie opfotografować, także może się w końcu uda, bo oprócz tego, że ja lubię grać muzykę, lubię zapuszczać muzykę dla was oczywiście, to jestem jeszcze modelarzem i to takim dosyć zaawansowanym, bo robię i po prostu robię modele i je projektuję, no także tam był raj dla mnie. I ta moja Manta w trzech wersjach i ten, no ta piękna Zetka 240 Datsun oczywiście. No było super. Polecam w przyszłym roku, jeżeli będziecie mieli czas, jedźcie, bo było po prostu, było co oglądać. No naprawdę, fajnie było. No dobra, a co teraz?
1: These are Polish tunes on 99.8 FM.
0: No właśnie, a to zapowiedziało, że już mamy ostatnią część naszego dzisiejszego spotkania. Tak. I co mi zostało jeszcze? Został mi jeszcze jeden kawałek Zenka Grabowskiego. Ten już akurat był nagrywany. To jest chyba ostatnia płyta Tak będę skakać i już nagrywa go jako Zenek Grabowski, bo to wcześniej, co słyszeliście, te dwa kawałki, to było z albumu

taki piękny jednorożec! No a co to, jakiś burak rzucił w ciebie błotem? A to cię w strumyczku obmyję, nie przejmuj się. Coś tu sobie posiedzimy razem, przyjacielu mój fantastyczny. Ty wiesz, co ty mi pokazujesz? Jednorożcu ty, no. Że w życiu nawet małe dobro ma wielkie znaczenie.

Ja musiałem troszeczkę skrócić, ale niedużo tą piosenkę, bo niestety czas się kończy. Mam dla was jeszcze dwa ciekawe kawałki. Grupa nazywa się Fish Basket i gra raczej muzykę, bo z tego co kojarzę, to tam mało śpiewanie jest akurat w tych dwóch kawałkach, co przygotowałem. Racer. Dlaczego ten kawałek? Bo tak mi się akurat skojarzył z tekturką, a ja jestem tekturkowym modelarzem, więc po prostu tak troszeczkę po prostu miałem jakieś dziwne skojarzenia. No i musicie mi to wybaczyć, niestety. To co? Zagramy. Cardboard Racer to jest kolejny kawałek. Grupa nazywa się Fish Basket i grała w pierwszym dniu na dużej scenie.

0: Wiecie co, no szybko poszukałem, no musiałem skrócić znowu, no przepraszam za to, ale tak, poszukałem więcej szybciutko informacji i powiem wam tak bardzo szybko, że Fish Basket to instrumentalne trio z Katowic. Grupa powstała w 2015 roku, a obecny skład uformował się w 2018 roku. Skład, bo właściwie to jest trio. To jest Piotrek na gitarze, Oskar na basie i Rafał na perkusji i instrumentach perkusyjnych. Dobra, tylko tyle wam powiem. Powiem wam jeszcze tyle, że następny, ostatni kawałek to będzie Imaginarium i znowu Fish Basket. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę i zapraszam na za tydzień. A za tydzień chyba będziemy grali leciutko tak wakacyjnie, trochę tanecznie. No zobaczymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. Dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.